Nie to tam. Kiedy tam, gdzie nie to oczy nie ma lupa. Nie to tam, gdzie wraz, gdzie młodzie już nie ma lupa. Nie to tam, gdzie nie ma lupa. Nie to tam, gdzie nie ma lupa. Nie to tam, gdzie nie ma lupa.